0: Co mali zbawia cuki, co ci pokażesz, masz nieco dziś. Co mali babką cuki, co ci pokażesz, masz nieco tak.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem prima saku, a já se musím smát, když se má je zachovat jako chlapce, jak